jedną zgasnę, ciupa w żywot, świetla basne, al se nadaš, ali ne daš, da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći, da me čuti.